twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwa. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.

mukama yebazibwe kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabulyeko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera naluli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ayi ndi bize, musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za wiikendi, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye ze tutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bwombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamuli wano Katonda agamba, sooka obeerewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku paka nga maze okukolamu omuki. Niizo okuweeraawo n'ogamba, ho. Katonda yaba yagala osigalewo. Osigalewo okowole. Osigalewo okyuke. Mumbuliza kulya gwe sooka omutunuulire.